Kiedy chodzi o ciebie, nie zmerz, czy ciebie nie zmerz. Nie znam ona gdzie policję, zawsze w rukawach policji. Zbrosę swój mundier, zbrosę swój mundier. Zbrosę mundier, się jeśli, barwa wraca na kości. Sam poszło w lesa,